0: dogs a lot. I think they're all characters. Because if you have the small one, they have sometimes they have strange teeth. Some of them are. Oh, actually, maybe that's how you do a dog.
1: So
2: my favorite show in the National Theater was this dance.
3: Yeah, you know,
2: chair.
3: Levet boys, yeah,
2: promise.
3: Tego, że pan jest Polakiem.
4: Dzisiaj mam się o manawę. Izba jest
1: I'm closer and listen to me.
0: Oh yeah, I saw that.
1: Anyone can perform here.
0: Veronique, that comes from a Veronique.
1: But apart from
0: you. Yeah, yeah, yeah. Wait, wait, wait. What do you like? I'm throwing
5: it in the back. Dziękuję panu za wszystko.
3: Czuje pana w telewizji, ciągle pan rozmawia z jakimiś płotami. Kurwa, pan
5: jest do widzenia.
3: Pan jest panem papieżem. Dajcie, czy nawet władzę pana jest biocha. Czy nie jest
0: biocha?
3: Czy dlatego, że pan jest Polakiem?
5: Ale to właściwie nie ma znaczenia, bo pan jest tylko debilem i jest Polakiem. Czemu panu przyszedł, że jest Polakiem?
3: Nic, nigdy nie widzę.

0: musisz posłuchać, to jest psychoterapeuta, bo tak. Posłuchasz nieco, ale nie. No,
1: to jest. Ale działa taka
0: muzyka. No to jest. Ale no to nie.
2: Come on.